0: Poranne wstawanie. Polskie wybudzanie. Nasze radio 104.7 FM.
1: Nie mogę leżeć, a nie mogę stać.
0: Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

0: całodobowy kontakt alarmowy. Zadzwoń lub wyślij wiadomość 43 827 11 11 502 27 11 11. Kontakt małpa nasze FM.
1: Nasze radio 104,7 FM. Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

0: Słuchacie naszego radia na 104,7 FM. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Ruszyło głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego Sieradza na przyszły rok. Ponad 90 milionów złotych dla przedsiębiorców, wódzkiem na rozwój obronności. W tych wiadomościach powiemy też o przydomowych oczyszczalniach ścieków w gminie Błaszki. Martyna Witczak, zapraszam. A na początek o budżecie obywatelskim Sieradza. Ruszyło głosowanie na zgłoszone projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne. Zachęca do tego Juliusz Góraj, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu.
2: Już wiemy, że kolejny budżet obywatelski będzie też trochę wyższy niż w roku ubiegłym i taki był też cel, takie było założenie. Będziemy też obserwować, jak będzie ten instrument funkcjonował i być może przyjdzie czas na jakieś korekty. Natomiast pamiętajmy, że ta pula jest dość wysoka i będzie w sposób automatyczny rosła wraz ze wzrostem ogólnej kwoty budżetu miasta.
1: W budżecie obywatelskim Sieradza zakwalifikowano do głosowania 33 projekty o łącznej wartości blisko 5 milionów złotych. Głosowanie potrwa do 26 października. Więcej szczegółów znajdziecie na naszym portalu. Ponad 90 milionów złotych czeka na przedsiębiorców z regionu łódzkiego. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem nowoczesnych technologii dla obronności oraz tzw. technologii podwójnego zastosowania wykorzystywanych zarówno w sektorze cywilnym,